0: Trojańska odbywa się nieprzerwanie od wielu lat i przyciąga Polonię nie tylko z Niemiec, moi drodzy, ale także z Holandii, z tego co wiem, z Belgii, z Wielkiej Brytanii, z Polski. Także można się spotkać, można się zobaczyć, można po prostu pobyć polonijnie razem. Joasiu, ja ci bardzo, bardzo dziękuję za wspomnienia, głównie o informacji. Marzyłam o tym, żebyś powiedziała to sama tutaj w studio Radia Darmstadt, żebyśmy od ciebie usłyszeli, ale wiesz, moim tematem dzisiejszej audycji to są takie wspomnienia muzyczne, to jest jak gdyby, to są piosenki, których się nie zapomina. Czy ty masz taką piosenkę ze swojego życia? Bo na przykład moją jest Moja miłość największa Michała Bajora. To jest utwór, który po prostu gdzieś tam jest. Oczywiście, że jeszcze w międzyczasie powstały jakieś tam nowe piosenki, powiedzmy Corteza uwielbiam. Gdzieś tam mi się po prostu kojarzy. Nie zapominam tych piosenek, ale jednak Michał Bajor. A co jest u ciebie? Jak jest z twoimi wspomnieniami muzycznymi?
1: Ja bym miała ogromny kłopot, gdyby ktoś mi powiedział na bezludną wyspę wybrać jedną.
0: Nie da rady jednej. Nie wyobrażam sobie, nie.
1: Natomiast jak już tak rozmawiamy o lecie, to z latem nieodłącznie mi się kojarzą kormorany Szczepanika.
0: A, tak.
1: I melodia, i w ogóle mi się jeszcze jeden epizod mojego życia. Właśnie latem zostałam przez męża uprowadzona na emigrację i jechaliśmy z dziećmi tym malutkim, świeżo zakupionym samochodem od męża, obładowanym tym wszystkim, co niezbędne na emigrację do tej przeprowadzki. I pamiętam, było lato i całą drogę, to jeszcze wtedy było, nie każdy młody, szczególnie młoda generacja zrozumie, ale w aucie były jeszcze takie kasety. I ja miałam jedną kasetę nagraną tylko Szczepanika i ja całą tą trasę do Niemiec puszczałam Szczepanika i ogromnie płakałam.
0: Ojej.
1: Ogromnie płakałam. Także też mi się z latem, z upałem i tu ten Szczepanik, no i te kormorany.
0: I kormorany.
1: I moje łzy.
0: Ojej, jak romantycznie.
1: I lato, także mocno zasiadło to w mojej mentalności, w mojej pamięci i mocno kojarzy się z latem. Tym bardziej, że w kormoranach właśnie opuszczają już.
0: Joasiu, ja przypomnę, ja na pewno sobie zapamiętam to, co powiedziałaś teraz i te kormorany. My zawsze rozmawiamy o naszych spotkaniach, to gdzieś tam Beatlesi w tle, ponieważ my kiedyś z Joasią całe noce słuchałyśmy piosenek Beatlesów, aż nam sąsiad w ściany walił i zastanawiałyśmy się, on chyba nie lubi Beatlesów, no nie wiem, no jakiś,
1: no, na pewno,
0: no prawdopodobnie nie, prawda, Joasiu? No właśnie, ale nie pomyślałyśmy o tym, że przecież to jest trzecia, czwarta nad ranem, a my walimy tak głośno, także nie wiem, czy mu się podobało, czy nie podobało, ale mimo wszystko słyszał tą muzykę. My starałyśmy się z Joasią propagować muzykę Beatlesów i rozpowszechniać ją, ażeby była bardziej, jeszcze bardziej znana. Ale będę pamiętała o tych kormoranach, będę pamiętała o Szczepaniku i kiedy następnym razem cię zaproszę do studia i będziemy rozmawiały, już ci dzisiaj mówię, utnij mi głowę, jeżeli nie będzie Szczepanika i nie będzie kormoranów.
1: Ja ci jestem już za te chęci bardzo wdzięczna. Z góry dziękuję.
0: Tak.
1: I dziękuję ci za tą wieczorną noc do świtu z zespołem The Beatles. Przecież to można słuchać bez końca.
0: Można.
1: Naprawdę dopiero musi ktoś nas opamiętać, żeby...
0: Opamiętał. Opamiętał. Joasiu, dziękuję ci ślicznie i
1: dziękuję,
0: życzę przepięknego czasu, jak zawsze, jak co roku przepięknego czasu na Nocy Świętojańskiej. Wszystkiego dobrego, ucałuj wszystkich, pozdrów wszystkich, uściskaj bardzo, bardzo serdecznie i na pewno będzie znowu mnóstwo różnych kocioł wspomnień, że tak się wyrażę.
1: Oby tak było. Ja dziękuję za dobre życzenia. Pozdrawiam i Państwa, i Ciebie, Julii, to przytulam mocno, ciepło, czerwcowo i życzę przepięknych dni i całego lata. Życzę cudownego.
0: Dziękuję, Joasiu. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję.

lata. Jednak szepnę nieśmiało, kiedyś tamtego lata strasznie panią kochałem. A ty przerwiesz w pół zdania me wyznania zabawne. Ja pana kochałam wtedy latem i dawniej. I nic prócz małej chwilki żalu nie złączy nas, kochana, w tym dziwnym życiu, śmiesznym balu. Miłości nie wyznamy.

Muzyka ma niezwykłą zdolność zatrzymywania czasu. Piosenka nagrana kilkadziesiąt albo kilkanaście lat temu nadal potrafi poruszać ludzi, którzy urodzili się wiele lat później. To chyba jedna z największych tajemnic sztuki. Człowiek odchodzi, ale głos pozostaje. A ja przypominam, słuchacie polskiej audycji Miszmasz w Radiu Darmstadt, a ja nazywam się Julita Miszka.

Przypominam, że słuchacie polskiej audycji Miszmasz w Radio Darmstadt, a ja przypominam również, że weekend 13-14 czerwca to wielkie wydarzenie w Bonn z okazji 35. rocznicy polsko-niemieckiego traktatu. Spotkamy się w kameralnym gronie z ludźmi, którzy współtworzyli historię pojednania, Janem Krzysztofem Bieleckim i Hansem Gertem Püteringen, by porozmawiać o przywództwie, zaufaniu i o tym, jak budować mosty w niepewnych czasach. A w niedzielę pochylimy się nad przyszłością języka polskiego w Niemczech. Nad tym, jak z języka mniejszości może stać się językiem możliwości. Dla wszystkich, którzy również ten weekend spędzą w Bonn, myślę, że dostaliście Państwo z Biura Polonii już wszelkie informacje, plus niespodzianki, wszystko, co było ważne, najprawdopodobniej już jest u Państwa na mailach, także koleżanki, koledzy, znajomi, wszyscy ci, którzy również pojawią się w Bonn w weekend 13-14 czerwca, to może być wspaniały czas na znajomości, na kultywowanie języka polskiego, na wymianę przeróżnych doświadczeń związanych z nauką języka polskiego. Zapraszam wszystkich, którzy wyrazili chęć przybycia do Bonn. Przypominam, prawdopodobnie z Biura Polonii maile już są u Państwa. Proszę sobie przeczytać, proszę sprawdzić, jak będzie wyglądała sobota masterclass, jak będzie wyglądał program wieczoru Get Together i jak będzie wyglądał niedzielny dzień polskojęzyczny. Przypominam, byście Państwo pojawili się w tym czasie przy Gustav Stresemann Instytucie w Lange Grabenweg 68 w Bonn i myślę, że wszelkie informacje o dojeździe i o noclegach będziecie Państwo mieli na swoich mailach. Z tego, co wiem, jestem już poinformowana, że wszystkie wiadomości, prawdopodobnie dzisiaj już ostatnie informacje doszły do Państwa, także chyba więcej już nie będzie, no ale tam zawarte jest wszystko to, co praktycznie jest potrzebne do tego, aby się pojawić w Bonn na spotkaniu polonijnym.

A dzisiaj w Radio Darmstadt słuchamy piosenek, których się nie zapomina. Moi drodzy, muzyka ma tą niezwykłą zdolność zatrzymywania czasu. Muzyka jest czymś wspaniałym. I każdy z nas ma swoją taką prywatną ścieżkę dźwiękową życia. Piosenkę pierwszej miłości, piosenkę pierwszego tańca, piosenkę podróży, piosenkę pożegnania i piosenkę nadziei. I często są to zupełnie różne utwory, ale wszystkie mają dla nas szczególne znaczenie.

Ciekawe jest to, że często nie zakochujemy się w samej piosence, a zakochujemy się w chwili, która była z nią związana. Muzyka staje się takim kluczem do wspomnień.

Niektóre utwory przetrwały kilka pokoleń. Śpiewali je nasi rodzice, a później my. No a dziś znają je nasze dzieci i nasze wnuki. To jest takie niezwykłe, że kilka minut muzyki potrafi połączyć ludzi urodzonych w różnych epokach. Tak jest na przykład z tym utworem. Prawdopodobnie bardzo dobrze Państwu znanym. Ten utwór został przerobiony przez artystę niemieckiego, nazywa się Till Brunner. Byłam na ich koncercie. Till Brunner i Dieter Ilk w koncerthausie we Freiburgu. No a tej piosenki chyba prawdopodobnie to nie muszę nikomu przedstawiać. A nie tyle piosenki, co tej melodii.

Bywa tak, że bez muzyki mamy wrażenie, że życie byłoby pomyłką. Friedrich Nietzsche powiedział to. Prawda, że piękne?

chociaż w sobie mieszkam. Błąkam się po ścieżkach, jak cień w myślach gdzieś.

Bywa tak, że piosenka trafia do nas dopiero po latach. Kiedy byliśmy młodzi, słuchaliśmy melodii, dopiero później zaczynamy rozumieć słowa i nagle odkrywamy zupełnie nowy sens jakiegoś utworu. Muzyka jest wiernym towarzyszem człowieka. Jest obecna podczas świąt, podczas uroczystości rodzinnych, podczas sukcesów i podczas chwil, kiedy potrzebujemy pocieszenia.

Kasia Kowalska i utwór dla taty. Niektórzy mówią, że muzyka leczy. No może nie wszystkie choroby, ale z pewnością potrafi ukoić smutek, przywrócić wspomnienia i dać człowiekowi chwilę wytchnienia. Jest taki cytat, który bardzo lubię. Tam, gdzie kończą się słowa, zaczyna się muzyka. Piosenki potrafią podróżować razem z nami przez całe życie.

Jak już mówiłam, piosenki potrafią podróżować razem z nami przez całe życie. Zmieniają się miasta, zmieniają się ludzie, zmieniają się czasy, a niektóre melodie pozostają takie same. I właśnie dlatego wracamy do nich tak chętnie. Dzisiejszy wieczór poświęcony piosenkom, których się nie zapomina. Głosom, które zostają w pamięci. I wspomnieniom zapisanym pomiędzy dźwiękami. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Niech muzyka nadal prowadzi nas przez życie i przypomina to, co najpiękniejsze. Żegna się z Państwem, Julita Miszka.

0: Mit großer Freude begrüße ich Sie in meiner Radiosendung Mischmasch, einer polnischen Radiosendung, in der sich von 19 bis 21 Uhr Wort und Musik begegnen. Mein Name ist Julita Mischke und Mischmasch ist meine monatliche polnische Radiosendung, die immer am ersten Freitag im Monat direkt aus dem Studio von Radio Darmstadt am Steubenplatz 12 ausgestrahlt wird. Es ist ein Raum für Gespräche, wie Klänge und Momente des Innenhaltens, gestaltet überwiegend auf Polnisch in der Sprache meines Herzens und meiner Herkunft. Machen Sie sich gern gemütlich, atmen Sie durch, vielleicht mit einer Tasse Tee, und gönnen Sie sich nach einer intensiven Woche diese 2 Stunden Entspannung auf Polnisch. Z ogromną radością witam Państwa w audycji radiowej Mischmasch, w polskiej audycji radiowej, w której od godziny 19 do 21 spotykają się słowo i muzyka. A ja nazywam się Julita Mischke. A Mischmasch to moja comiesięczna polska audycja radiowa, nadawana zawsze w pierwszy piątek miesiąca, bezpośrednio ze studia Radia Darmstadt przy Steubenplatz 12. Ta audycja to taka przestrzeń rozmów, dźwięków i chwil zatrzymania, prowadzona głównie w języku polskim, w języku mojego i Państwa serca i naszego pochodzenia. Proszę rozsiąść się wygodnie, wziąć głęboki oddech i po intensywnym tygodniu pracy, być może z filiżanką herbaty, proszę po prostu sobie podarować 2 godziny relaksu w języku polskim. A żeby od razu Państwu powiedzieć, co nas dzisiaj czeka, to powiem tak. Muzyka towarzyszy nam przez całe życie. Są piosenki, które słyszymy setki razy i wciąż wywołują emocje. Są też takie, których nie słyszeliśmy od lat, a wystarczy kilka pierwszych nut, by wróciły wspomnienia. Wspomnienia, obrazy i ludzie, których dawno nie widzieliśmy. Dzisiejsza audycja jest właśnie o takich piosenkach, o głosach, których się nie zapomina, o czasie zapisanym w muzyce, o utworach, które były tłem ważnych wydarzeń naszego życia. Przed chwilą posłuchaliśmy Czesława Niemena w piosence Wspomnienia. Tu nie trzeba żadnych dodatkowych słów. Ta piosenka już sama w sobie jest wspomnieniem. Jeżeli macie takich piosenek więcej, albo piosenki, które przywołują Was wspomnienia, napiszcie do mnie julita@radiodarmstadt.de i opowiedzcie o takich wspomnieniach, o rzeczach, które utkwiły w Waszej pamięci, o momentach, które gdzieś głęboko jeszcze w sercu. Wystarczy zamknąć oczy i już ma się wrażenie, że się przywołuje pamięcią czas, a czasami muzykę, a czasami słowa jakiejś piosenki. Zapraszam do takich 2-godzinnych wspomnień.
1: Cześć.
2: Tu Marta Cugier
1: i Grzegorz Stróżniak.
2: Zespół Lombard.
1: Pozdrawiamy. I tutaj niespodzianka.
3: Mischmasch.
2: Mischmasch.
1: Mischmasch.
2: Misz masz.
1: Masz misz?
2: Radio Darmstadt.
1: Radio Darmstadt.

No i teraz pytanie za 100 punktów. Czy ten krzyk mew, czy poszum fal Adriatyku wywołały w Państwo jakieś wspomnienia? Nie pytam, nie wiercę dziury w brzuchu, ale myślę, że te wspomnienia są. Tak samo jednakowo mogą być również wspomnienia związane z zespołem Lombard, bo przecież głos Małgosi Ostrowskiej jest jedyny w swoim rodzaju i myślę, że przez mnóstwo lat śpiewania Małgosi każdy z nas gdzieś tam wspomina sobie tą barwę dźwięku, tego barwę głosu i przypomina sobie taką delikatniutką chrypkę w głosie. I kiedy byliśmy o te kilkadziesiąt lat młodsi, prawdopodobnie nie jeden z nas był na koncercie grupy Lombard. Nie jeden szalał i podskakiwał w rytm tych piosenek. Przeżyj to sam. A teraz pozostały wspomnienia po tych piosenkach. I gdzieś wracamy również do tych momentów, kiedy tańczyliśmy na koncertach, śpiewaliśmy razem z artystami. Przypominamy sobie ludzi, którzy byli przy nas. Przypominamy sobie muzykę, przypominamy sobie te chwile, które przeżywaliśmy. Jak się wtedy czuliśmy, kto był wtedy przy nas. Także takich wspomnień jest bardzo dużo. Z muzyką zawsze związane są jakieś wspomnienia. Czy zastanawiali się Państwo kiedyś, dlaczego niektóre piosenki pamiętamy przez całe życie? Dowiedziałam się, że naukowcy twierdzą, że muzyka jest wyjątkowo silnie związana z pamięcią emocjonalną. Dlatego często nie pamiętamy, co robiliśmy konkretnego dnia, wiele lat temu, ale pamiętamy piosenkę, która wtedy grała. Czasami wystarczy jeden refren, aby wrócić do pierwszej miłości, rodzinnych wakacji, szkolnej dyskoteki albo podróży, która zmieniła nasze życie.

if I take you home tonight. Piosenka Diany Krall. Uwielbiam jej głos. Myślę, że fani Diany mają na pewno z tą piosenką wspomnienia. To był jeden z moich bardzo ważnych koncertów tutaj w Niemczech. Piosenka opowiada o delikatnym, romantycznym spotkaniu dwojga ludzi. Osoba śpiewająca zastanawia się, co mogłoby się wydarzyć, gdyby ten wieczór trwał dłużej i gdyby mogli być razem. Jest w niej dużo ciepła, tęsknoty, niepewności i nadziei. Przekaz można mniej więcej streścić. Mniej więcej można powiedzieć tak. Jeśli zabiorę cię dziś do domu, czy będziemy mogli poznać się bliżej? Czy ten wyjątkowy wieczór stanie się początkiem czegoś ważnego? Chciałbym zatrzymać tę chwilę i zobaczyć, dokąd nas zaprowadzi. To taka bardzo nastrojowa, subtelna piosenka o rodzącym się uczuciu, o bliskości i magii wspólnie spędzanego wieczoru. I takich piosenek z pewnością jest o wiele więcej. Piosenek, które być może gdzieś drzemią w nas i przypominają, no cóż, chociażby o nocach, w które się nie spało, kiedy gdzieś w radio słychać było muzykę i ta muzyka ma szczególny nastrój i szczególne miejsce w naszym sercu. Myślę, że nie ja jedna, na pewno wiele więcej osób jest słuchających teraz tutaj w tej chwili, którzy bardzo chętnie spędzali wieczory, późne wieczory przy muzyce, przy piosenkach. A Diana Krall z taką jej bardzo, bardzo, bardzo romantyczną, nastrojową refleksją bardzo dobrze się do tego nadawała. Także Diana Krall i prześliczny utwór, który jeżeli nie znacie go, to sobie posłuchajcie kiedyś i tak naprawdę w takim ciemnym pokoju, w takim cichym, spokojnym miejscu. Zapraszam do tego, ażebyście również mi napisali, jakie inne piosenki kojarzą wam się z przeszłością, z ważnymi momentami w życiu. Bo takich chwil, jestem pewna, jest bardzo, bardzo dużo. I takich piosenek również.

Są głosy, których nie da się pomylić z żadnymi innymi. Nie chodzi tylko o technikę śpiewania, chodzi również o coś więcej, o takie emocje, o prawdę zawartą w głosie. A Joasia Fobrot, ta, która przed chwileczką Państwu śpiewała, chyba jej głosu też nie potrafię pomylić. A znam jej również głos, kiedy była jeszcze małą dziewczynką, ponieważ w jednej z piosence nagrała swój głos z dzieciństwa i uwieczniła w jednej z swoich późniejszych piosenek. Także to też jest takie wspomnienie dzieciństwa w jakiś sposób. Tak jak już mówiłam, są artyści, których rozpoznajemy po jednym zdaniu. Zamykamy oczy i od razu wiemy, kto śpiewa. Może właśnie dlatego niektóre głosy zostaną z nami całe życie.

0: No i chyba tego głosu nie udało się Państwu nie odgadnąć. Muzyka trochę inna, bo znamy prawdopodobnie tą wokalistkę z utworów troszeczkę innych. Cykady, ale nie będę już mówiła, to już nawet chciałam włączyć słowo niemieckie, także to czasami się też zdarza na antenie, że rozmawiam w języku polskim i w pewnym momencie przychodzi jakaś myśl i już chcę dalej mówić w języku niemieckim. Nie, wracamy. To jest audycja w języku polskim, tym bardziej, że mam wspaniałego polskiego gościa, z którym będę za chwilę też rozmawiała w języku polskim. Przepięknie rozmawiający gość. Cudowny, wspaniały głos, który prawdopodobnie od razu Państwo rozpoznacie. Są takie momenty, które przywołują zawsze nam wspomnienia z sytuacji, które przeżyliśmy, momentów czy emocji, które gdzieś tam w nas drzemały. A kiedy ja sobie pomyślę o moim gościu, którego Państwo za chwilę usłyszycie, to kojarzy mi się zawsze z takim gorącym czasem, takich czerwcowych nocy, pełnych ciepła, pełnych emocji, we wspaniałą atmosferę wokoło i taki piękny, cudowny kwiat, który zakwita gdzieś tam w lesie, w jakimś miejscu i wszyscy tego kwiatu szukamy. A moim gościem, jestem pewna, że prawdopodobnie już na myśli od razu Państwu wyskoczyło jedno nazwisko. A takim nazwiskiem jest pani Joasia Dudo-Murowski. Praktycznie takie hasło. Jeżeli powiemy Noc Świętojańska, to od razu nam się tutaj w Niemczech kojarzy nasza wspaniała poetka, autorka książek, organizatorka wielu wydarzeń polonijnych. Od ponad chyba już dwóch dekad prowadzi projekt Poezjada, a jednym z jej najważniejszych przedsięwzięć jest Poetycka Noc Świętojańska, organizowana z tego, co wiem, to w Zollingen. Zawsze chciałam, obiecałam, że przyjadę, a nigdy jakoś mi się nie udało dojechać. Dobry wieczór, Joasiu.
1: Dobry wieczór, Julita. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór na progu nocy czerwcowej, tej jedynej, tej najkrótszej.
0: No właśnie, czym jest ta Noc Świętojańska? Tak zwana, to jest ta noc zwana Nocą Kupały albo Sobótką, prawda?
1: Tak, jest wiele nazw, ale też wiele dat. Ja mam zwyczaj podczas Nocy Świętojańskiej przeplatać występy gwiazd tej nocy, czyli gwiazd zespołów polonijnych, wyśmienitych, opowieściami świętojańskimi, w których co roku tłumaczę, że Noc Świętojańska różni się od Kupały, od Sobótki, przede wszystkim datą. I prawdziwa, zaczarowana prasłowiańska noc jest z 21 na 22.
0: Tak.
1: To jest ta noc Kupały, to jest ta noc świętojańska. Noc Kupały pochodzi zwyczaj, obrzędek prasłowiański, ale dzisiaj umieściłabym to Kresach Wschodnich Polski. Tam to jest do dzisiaj zresztą kultywowane. Sobótka to na Górze Ślęży tańczyły właśnie sobótki przy ogniu, bo to jest związana nazwa z ogniem, sobótka.
0: Tak, tak, to jest praktycznie jeden z symboli tej nocy. Ogień, tak.
1: Tak, i to właśnie to jest Ślęże, górę taką uformowaną bardzo proporcjonalnie, to była Święta Góra Słowian. Mijamy jadąc, tak jak ja, tą trasą na Śląsk, na przykład mijamy gdzieś na wysokości Wrocławia, można ją na horyzoncie dojrzeć, więc ja już tak od razu topograficznie mówię, skąd te zwyczaje prasłowiańskie. Natomiast to był tak mocny zwyczaj, że chrześcijaństwo, które próbowało zwyczaje niezwiązane z chrystianizacją wytępić, w tym przypadku poległo, no bo tak mocny ten zwyczaj był, silnie zakorzeniony, że zmieniło ten zwyczaj na Noc Świętojańską, która odbywa się z 23 na 24 czerwca, czyli z Wandy na Jana, jako że Jan Chrzciciel miał do czynienia coś z wodą. I tutaj jest ten wspólny mianownik, łącznik z Kupałą i z Sobótką.
0: Zawsze się mówiło, że 24 już można się kąpać w wodzie, bo już jest jak gdyby to jest ten właśnie czas, czyli od 24 czerwca.
1: Tak, tak. I to się wzięło od Nocy Świętojańskiej, przypominam, z Wandy na Jana, czyli z 23 na 24. Mhm. A my dzielnie od 15 lat próbujemy znaleźć weekend jak najbliżej tej daty i organizujemy na przepięknej łące z wodą, z sadzawką, z fontanną noc poetycką, noc świętojańską, jako że poezjada jest urosła, wywodzi się z poezji polonijnej. Taka misja przyświecała poezjadzie na początku, poezja da, czyli poezja coś da i coś daje. Także do tego dołączyła muzyka, do tego dołączyły tradycje i folklor, bo zawsze tańczy zespół folklorystyczny na łące. No i do tego doszła polskość, bardzo, bardzo utożsamiona, skondensowana wręcz w ogólnym polonezie, w którym wszyscy idziemy. No i te wszystkie tradycje, szukanie kwiatu paproci, rzucanie wianków, łowienie, tańce par. Także to wszystko się odbywa na tej łące w Solingen, odpowiednie miejsce na taką uroczystość, na taką zabawę i na taką noc.
0: Jedyne, jest to chyba jedno z najstarszych słowiańskich świąt związanych właśnie z taką naturą, z tym ogniem, o którym mówiłaś, z wodą, z miłością, no dodam jeszcze z płodnością również. Właśnie, ile to takich symboli tej nocy? Ogień? Co symbolizuje ogień? Raczej taką energię, prawda?
1: Oczyszczenie. Skacząc, ogień się oczyszcza.
0: A tak.
1: Ale przedtem noc Kupały zezwalała na luźne i swawolne związki po krzakach.
0: Związki po krzakach.
1: Pod pretekstem szukania paproci.
0: Przepraszam, ale nie. Ale muszę się roześmiać. Związki po krzakach. Ja jestem ciekawa, Asiu, ile to tych związków po tych krzakach u ciebie, po takich spotkaniach faktycznie się urodziło.
1: No parę się urodziło. Nie byłam w tych krzakach, ale wiem po głosie tej nocy, że parę par się zaręczyło.
0: A no proszę.
1: Nawet po nocy świętojańskiej rzeczywiście się związało kilka par. Nie wszystkie przetrwały, ale też ta noc daje właśnie tą dyspensę, że to tylko w tej nocy wolno. Mhm. A zaczyna się to wszystko od zwrócenia, przepraszam, mówiłaś o jakichś czarach, a ja jestem lekko przeziębiona i mój głos jest mało czarowny, ale myślę, że docieram dość wyraźnie w tych moich przekazach, które chcę tutaj szybciutko wylać.
0: Ja nawet jeszcze chciałabym, Joasiu, żebyś ty swoim czarującym głosem powiedziała wiersz, że jeżeli może znajdziesz coś takiego, co mogłabyś nam po prostu zaprezentować. I ja zawsze uwielbiam, jeżeli wiersz mówi osoba, która ten wiersz napisała, aczkolwiek można się umówić, można parę razy ten wiersz przeczytać, może ktoś inny to zrobić, ale ja zawsze mam wrażenie, nie wiem, jakoś tak mi się wydaje, że bałabym się mówić ten wiersz, powiedzieć ten wiersz, bo bałabym się nie zepsuć tego, co autor chciał przekazać. Dlatego zawsze lubię, jeżeli sam autor ten wiersz, który sam napisał, przekaże albo mówi.
1: A to jest bardzo dogodny moment, żeby tą moją opowieść, co się dzieje na naszej Łące Świętojańskiej, zacząć te rytuały. To jest wiersz, który ma tytuł Introdukcja.
0: Tak.
1: Złapani w sieć nocy. W tej czerwcowej, tej gorącej. Musimy bezsenny puch pościeli, szukając tam gwiazd, bo niebo jest już w nas. Srebrną latarką podgląda nas księżyc. Zasłaniamy go, znamy siebie po omacku już na pamięci. Gorączkowo i w gorącu spoconej nocy odganiamy przygrywka obudzonych owadów i pierwsze takty świtu. Złapani w sieć nocy, tej czerwcowej, tej gorącej, mimo zmęczenia, przedłużamy tę niewolę, by może skazując się jeszcze nieświadomie na dożywocie. I teraz dopełnię opowieść. Tak. Panny, panie rzucają wianki. Panowie wyostrzają wzrok, żeby dokładnie zapamiętać, który wianek jest od swojej pani. Łowią w odmętach wody te wianki i w nagrodę mają przyzwolenie, że z tą panią u mnie na nocy mogą zatańczyć. Ale prasłowiański zwyczaj zezwala właśnie z tą panią tej nocy, z tą panią od wianka, iść w te krzaki.
0: Joasiu, to plecenie wianków. Skąd ten zwyczaj? Wiem, że to jest taki jeden z najpiękniejszych obrzędów tej nocy. Dziewczyny plotły te wianki z polnych kwiatów, z ziół, z traw, potem puszczały je na wodę. Kiedyś wierzono, że sposób, w jaki popłynie wianek, może przepowiedzieć przyszłość. Na przykład wiem, że jak ponoć szybko odpływa, to szczęście i miłość są blisko. Jak zostanie wyłowiony przez chłopca, to wróży oczywiście narzeczonego, tak jak już tu wspomniałaś. A jak kręci się gdzieś na brzegu, no to trzeba jeszcze poczekać na miłość. Wiesz coś na ten temat? Już tyle razy
1: tak to już wszystko powiedziałaś. Dokładnie tak to jest.
0: A.
1: Tak to się wróży. Mhm. Natomiast przygody są przeróżne, bo byłam świadkiem, jak jedna pani rzuciła wianek do wody na mojej nocy świętańskiej, a jej partner pociągnął za sznurek, do którego był ten wianek przywiązany i w ten sposób go złapał i nie pomylił z innymi wiankami, więc panowie potrafią być kreatywni, żeby nie pomylić wybranki, ale tak to jest. No i ten wianek właśnie przyozdoba tej panny, ten wianek, one tam dawały różne znaki charakterystyczne, podpowiadały swoim ulubieńcom, jakąś wstążkę doczepiły albo coś znamiennego dały, żeby ten ulubieniec mógł rozpoznać i właśnie ten wianek, a nie inny wyłowić.
0: A gdybyś ty miała taki wianek puścić, rzucić na wodę i chciałabyś powiedzieć swojemu kochanemu, zobacz, ten wianek jest mój, szukaj tego mojego wianka, to co byś umieściła?
1: A ja chyba jakiś większy jeden kwiatek charakterystyczny, może jakąś lilię czy coś, żeby było inne od innych rzeczy. Ale mi się to nie przytrafiło, bo raz jeden mój mąż upletł mi wianek i dzielnie pracował nad nim na balkonie, ja go podglądałam i to był przepiękny wianek z samych dzikich, bladoróżowych róż. Naprawdę taki pełny i pachnący wianek. I w momencie, jak go już na łące chciałam nadziać na głowę, celowo mówię nadziać, zdziwiłam się, że krew nie poleciała po moich włosach. Okazało się, że Krzysiu te kwiaty przywiązywał drucikiem i potem od środka poobcinał te druciki.
0: A ja myślałam, że to kolce od tych róż.
1: Nie, to właśnie te druciki. I efekt, puenta tej anegdoty jest taka, że jak rzuciłam ten mój piękny wianek z dzikich róż do wody, to on po prostu od razu utonął. Tyle było w nim drutu.
0: Ojeju.
1: Także mnie się te, czy wyłowi, czy się zatrzyma, czy szybko popłynie, nie, w ogóle nie spełnił utopienia.
0: Niesamowite. Pomówmy jeszcze w tej chwili, no, może jeszcze o tym, że to już chyba ile lat, Joasiu, dokładnie spotyka się Polonia w Solingen na Poetyckiej Nocy Świętojańskiej?
1: No dzisiaj, w tym roku mamy jubileuszową 15. Noc
0: 15 lat jubileuszowo. Właśnie chciałam, żebyś ty to powiedziała.
1: Tak, i w związku z tym mam klęskę urodzaju. Bardzo dużo artystów wyśmienitych naprawdę mi się pozgłaszało na tą noc. I ona będzie trwała od 4 po południu do 1 w nocy. Bo to noc ma być i będzie przebogata w program, będą premiery, z jednej strony będą premiery, artyści, którzy pierwszy raz wystąpią, a z drugiej strony będą dziewczyny z kwiatkowej kapeli, które miały po 7-8 lat, jak na pierwszej nocy świętojańskiej śpiewały, więc one rosły z tą nocą świętojańską, naprawdę dojrzewały wręcz. 15 lat wcześniej pierwszy raz występowały i teraz też wystąpią. Wystąpi, zatańczy zespół folklorystyczny Marysieńka. Zagra na saksofonie bardzo młody młodzieniec, Mike Wrubel.
0: Ach, to jest syn naszego artysty, właśnie.
1: Tak, zagra trzeci raz będzie na tej nocy świętojańskiej występował. Oczywiście będzie poezja i w tym roku będzie poezja poetów polonijnych przeplatana poezją śpiewaną. To będą utwory Starego Dobrego Małżeństwa i gitara i Andrzej Kulik, też premiera. No oczywiście ogłoszenie wyników. Konkursów jest zawsze mnóstwo. Zgłasza się osoba, która znalazła kwiat jednej nocy. Będzie rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego. Tutaj w tym momencie serdecznie i bardzo gorąco zapraszam. Już mam kilkanaście prac. Konkurs fotograficzny, on jest międzynarodowy. Każdy może przysłać do mnie pracę. Jury jest też międzynarodowe, wyśmienite, profesjonalne. Jest artystka z Polski, jest krytyk kulturalny, jest redaktor radiowy w jury. Także jest bardzo przednie jury. I pracę można jeszcze do 14 czerwca przysyłać.
0: Przypomnij jeszcze raz tematykę tych prac.
1: Temat jest Leśny Kocioł Czarów. I tutaj proszę rozebrać sobie, rozłączyć leśny kocioł. To niekoniecznie dosłownie kocioł, to może się coś kotłować. Coś parować, kotłować i czary.
0: W tych krzakach.
1: To na przykład w tych krzakach, tak. I czary jakieś. Więc tutaj interpretacja jest dowolna, a jury główny akcent kładzie na ujęcie tematu.
0: No wiesz, nasz jeden z redaktorów będzie tym w jury również, a on, jeżeli chodzi o kocioł, o gotowanie, to przecież zamieszcza ciągle jakieś swoje nowe potrawy, fotografuje i w internecie zamieszcza, także tam będzie tylko, nie tylko smakowo, wizualnie, tam będzie też takie oko redaktorskie, które łączy zarówno smaki, zarówno wygląd, ale też to, co gdzieś tam podniebienie będzie czuło i uszy będą w jakiś sposób odbierały. Także to wszystko naraz. Ja wiem, że jeden z naszych redaktorów, a zresztą cóż tu mówić, no po prostu pan Plichta, pan Elizeusz Plichta, nasz kolega redakcyjny, on tam będzie dobrym, moim, mam wrażenie, bardzo dobrym jury i będzie bardzo krytycznym okiem, ale bardzo serdecznym patrzał na te prace. Jestem tego 100% pewna.
1: Tak, ja bardzo się cieszę, że Elizeusz Plichta zgodził się być w jury, a nie wyśle pracy, bo podejrzewałam, że jak on wyśle jakieś zdjęcie, to na pewno będzie zdjęcie bigosu.
0: Właśnie o tym pomyślałam też. Kocioł bigosu.
1: No także nie, pan Plicht, pan redaktor Plichta już nieraz był w jury i to konkursów malarskich i fotograficznych, które organizuje Poezjada i ma oko i ma wnikliwość i jury ma naprawdę zdanie takie ciężkie. Dostaje prace tylko ponumerowane. Kompletnie nie wie, kto się

0: wypełnić dyplomów, tylko przygotować. Dopiero rozstrzyga jury na łące spolone za, ogląda sobie panie, wianki i całość, czy pasuje kolorystycznie, stylem i wybiera te najpiękniejsze. A proszę państwa, potem po rytuałach rzucania wianków, łowienia, tańców par na łące, ja umyślnie nie podpowiadam tych krzaków.
1: Widziałam te korowody, przepiękne widziałam.
0: Na koniec pójdziemy ze światłami, przeniesiemy się też w rytm walca, wszyscy przeniosą się na ostatni punkt programu, czyli na świętojański koncert gwiazd.
1: Aha, myślałam, że szukanie symbolicznego kwiatu paproci.
0: To już w trakcie, to aha, w trakcie aha. się rozstrzyga.
1: I to będzie przy ognisku?
0: Nie, koncert gwiazd będzie albo z powrotem w ogrodzie pilnym, albo w sali, bo to już będzie noc. I tam wystąpią gwiazdy polonijne, czyli duet Benros. Przypomnę, że Róża Frąckiewicz doszła do finału Voice Senior polskiej edycji. Toż samo doszedł do finału, brał udział Marian Rian i też wystąpi na Nocy Świętojańskiej. Wystąpi zespół No Media i wystąpi tatuś Majka Wróbla, tego, który wcześniej na saksofonie zagra, czyli Krzysztof Ptak Wróbel w duecie ze Sławomirem Olszamowskim.
1: Tak zwany Ptaku.
0: Ptaku, tak, Ptaku, podkreśla, że Ptaku. I później mamy nadzieję na wyciszenie się przy koncercie na pianinie Sławomira Olszamowskiego. Tudzież jeszcze mam taką nadzieję, że jak będzie Waldemar Hinzmann, to nam na gitarze też poezję śpiewaną na koniec, na te wyciszenie tej nocy jeszcze zagra. Także przebogaty program, różnorodny w różnych miejscach tej Łąki, tych okolic. No prawdziwie do nocy aż.
1: Noc Świętojańska, drodzy państwo, to taka jedna z tych tradycji, które przypominają nam, jak blisko człowieka była kiedyś natura. Ogień, woda, kwiaty, śpiew, a przede wszystkim to, co najpiękniejsze, to jest chyba ta wspólnota ludzi. W tych czasach telefonów, w czasach pośpiechu, jest w tym coś takiego niezwykle pięknego. Tak zatrzymać tą chwilę, upleść własny wianek z polnych kwiatów. Joasiu, powiedz mi, czy ja dobrze pamiętam, że podczas pandemii, czy wtedy również była Noc Świętojańska, czy się nie odbyła?
0: Tak, dwa razy.
1: A,
0: bo dwa lata były ograniczenia pandemiczne i myśmy nieprzerwanie robili Noc Świętojańską.
1: Mhm. No to było w sumie na dworzu, także nie było w pomieszczeniu.
0: Nie, to było w pomieszczeniu, aha, tylko ograniczona ilość osób.
1: Rozumiem.
0: Wolno było 3 osoby.
1: Mhm.
0: I tutaj przyszła mi w sukurs koleżanka, która ze mną na podłodze w pokoju zapaliłyśmy świeczki i zrobiłyśmy imitację rzeki, zieleni i gwiazd. I robiłyśmy narrację do przysłanych nagrań z całego świata. Artyści i poeci przysyłali z całego świata nagrania. Sławomir Olszamowski to zmontował i był tutaj z nami, to 3 osoby mogły być w jednym pomieszczeniu, więc wtedy tak rygorystycznie było.
1: Mhm.
0: I myśmy rzeczywiście te 3 osoby w tym pokoju nagrywali tą Noc Świętojańską. Ona jest na YouTube, Poezjada. Na stronie, na kanale Poezjada, w 2 częściach, ale nagrania przybyły z Holandii, z Belgii, z Irlandii, z Włoch, z samego Rzymu, z bardzo dużo nagrań z Polski. Ja przyznam się, że niektórych artystów w ogóle nie poznałam w życiu, ale przysłali mi nagrania i to

0: od muzyki klasycznej, naprawdę sopran, do rzeczywiście folklorystycznych i zachwycona byłam. Zespół wielogłosowy z Nadwisły, w tle był Wawel, nagrała mi zespół Swada. Nagrały mi dziewczyny trzy piosenki właśnie do tej paczurkowatej Nocy Świętojańskiej, poszywanej z tych nagrań z całego świata. Myśmy tutaj narracją spinały te nagrania, te wszystkie utwory. Naprawdę polecam, bo tam są wyśmienici artyści, których byśmy nigdy nie spotkali na tej nocy, na tej Łące Świętojańskiej w Solingen, a tutaj mieliśmy mimo pandemii ucztę rzeczywiście muzyczno-duchową.
1: Wspaniale. Ja życzę wam przepięknego wieczoru. Życzę, żeby wygrali w konkursie oczywiście najlepsi, chociaż ja myślę, że każdy fotografując szuka czegoś, co chce znaleźć, coś, co chce przekazać również innym, i to już samo w sobie jest piękne. Za wasza tradycja, którą kultywujecie, też jest piękna, czyli będzie to taki wieczór pełen piękna i z całą pewnością, jeżeli wejdziecie sobie gdzieś na profil Joasi Dudomurowski, to jestem pewna, że na pewno będziecie mogli sobie obejrzeć, jeżeli nie będziecie mogli oczywiście uczestniczyć w tym wieczorze, to będziecie mogli sobie obejrzeć niezapomniane obrazy, niezapomniane chwile. To jest wszystko tak pełne romantyki, klimatu, taka atmosfera, że najlepiej po prostu pakujcie manaty, że tak powiem, i jedźcie. Można przyjechać jeszcze? Mogą ludzie się spakować i przyjechać bez powiadamiania?
0: Na ta Łąka pomieści wiele osób.
1: No proszę.
0: W zeszłym roku było bodajże 300 osób, także jesteśmy otwarci na wszystkich, na każdego. Przeżyjcie to z nami. Nie bójcie się, jak przywieziecie w torbie jakieś kwiaty, swoje rośliny, to wiankowie, instruktorki pomogą wam upleść wianek. Jak ktoś nawet tych kwiatów nie ma, będzie można na miejscu nabyć taki wianek, bo będą też gotowe do wyboru. No tylko jedno, panie proszone są, żeby rzeczywiście czar tej nocy, między innymi tworzymy sami, bo wszystkie panie przychodzą w długich sukniach, spódnicach i ta Łąka wygląda jakby przeniesiona w czasie.
1: Coś
0: jakby
1: pięknego.
0: Retro, jakby czarownie. I to nadaje jeszcze tego, to jest ta wisienka na torcie, że to jest przepiękny obraz, ruchomy, uciecha też dla oczu.
1: Coś pięknego. Przypomnijmy jeszcze raz datę dokładnie i miejsce.
0: To jest 27 czerwca.
1: Tak.
0: 2026 roku w sobotę i to jest w Schlesische Schenke w Solingen. Ja myślę, że wystarczy, bo to jest Engels Bergerhof 10 Solingen Ohlings, bo to jest taka dzielnica, bo to jest w lesie. A jeżeli się wpisze Schlesische Schenke Solingen, to do nawigacji dokładna data, jak jeżeli ktoś mnie akustycznie nie zrozumiał, wyskoczy, albo ktoś, proszę wejść na mój profil, albo profil Poezjady na Facebooku, tudzież można wejść właśnie na YouTube Poezjada. Tam są zeszłoroczne wspomnienia Nocy Świętojańskiej, gdzie też się przewijają plakaty, gdzie jest dokładny adres. Zaczynamy o godzinie 16 śpiewami biesiadnymi, bo wspominamy sobie wspólnie, pośpiewamy piosenki Szła dzieweczka, czy tam na łące, w dolinie, tak to było. Siedziała dziewczyna, takie piosenki będziemy śpiewać przez dobre pół godziny i w trakcie tej pół godziny śpiewając będziemy mogli pleść te wianki, a później już otwieramy scenę świętojańską.
1: Coś pięknego.
0: Także zapraszamy wszystkich chętnych.
1: Będę o was myślała, będę prawdopodobnie w tą sobotę akurat w Berlinie, także będę o was myślała sercem, i duszą i będę trzymała kciuki. Zresztą po co trzymać kciuki? Tam zawsze jest, za każdym razem jest pięknie, także tam nie ma za co i nie ma za kogo trzymać kciuki. Po prostu to będzie piękne przyszycie, także jeżeli macie ten weekend wolny, pakujcie manele, nie wiem, czy mogą ludzie brać śpiwory, czy namioty, czy jest jakaś możliwość tam gdzieś przez...
0: Ja myślę, że namiot tak, ale też można w Hilden obok dzielnicy tego Solingen, to jest najbliżej. Są hoteliki, można sobie zarezerwować nocleg.
1: No proszę.
0: Tak robią ludzie, bo przyjeżdżają rzeczywiście
1: z daleka. Tak. Noc świętojańska odbywa się nieprzerwanie od wielu lat i przyciąga Polonię nie tylko z Niemiec, moi drodzy, ale także z Holandii, z tego co wiem, z Belgii, z Wielkiej Brytanii, z Polski. Także można się spotkać, można się zobaczyć, można po prostu pobyć polonijnie razem. Joasiu, ja ci bardzo, bardzo dziękuję za wspomnienia, głównie o informacji. Marzyłam o tym, żebyś powiedziała to sama tutaj w studio Radia Darmstadt, żebyśmy od ciebie usłyszeli, ale wiesz, moim tematem dzisiejszej audycji to są takie wspomnienia muzyczne, to jest jak gdyby, to są piosenki, których się nie zapomina. Czy ty masz taką piosenkę ze swojego życia? Bo na przykład moją jest Moja miłość największa Michała Bajora. To jest utwór, który po prostu gdzieś tam jest. Oczywiście, że jeszcze w międzyczasie powstały jakieś tam nowe piosenki, powiedzmy Corteza uwielbiam, gdzieś tam mi się po prostu kojarzy, nie zapominam tych piosenek, ale jednak Michał Bajor. A co jest u ciebie? Jak jest z twoimi wspomnieniami?
0: Ja bym miała ogromny kłopot, gdyby ktoś mi powiedział na bezludną wyspę wybrać jedną.
1: Nie da rady jednej. Nie wyobrażam sobie, nie.
0: Natomiast jak już tak rozmawiamy o lecie, to z latem nieodłącznie mi się kojarzą kormorany Szczepanika.
1: A, tak.
0: I melodia, i w ogóle mi się jeszcze jeden epizod mojego życia. Właśnie latem zostałam przez męża uprowadzona na emigrację i jechaliśmy z dziećmi tym malutkim, świeżo zakupionym samochodem od męża, obładowanym tym wszystkim, co niezbędne na emigrację do tej przeprowadzki. I pamiętam, było lato i całą drogę, to jeszcze wtedy było, nie każdy młody, szczególnie młoda generacja zrozumie, ale w aucie były jeszcze takie kasety. I ja miałam jedną kasetę nagraną tylko Szczepanika i ja całą tą trasę do Niemiec puszczałam Szczepanika i ogromnie płakałam.
1: Ojej.
0: Ogromnie płakałam. Także też mi się z latem, z upałem i to ten Szczepanik, no i te kormorany.
1: I kormorany.
0: I moje łzy.
1: Ojej, jak romantycznie.
0: I te lato, także mocno zasiadło to w mojej mentalności, w mojej pamięci i mocno kojarzy się z latem. Tym bardziej, że w kormoranach właśnie opuszczają już.
1: Joasiu, ja przypomnę, ja na pewno sobie zapamiętam to, co powiedziałaś teraz i te kormorany. My zawsze rozmawiamy o naszych spotkaniach, to gdzieś tam Beatlesi w tle, ponieważ my kiedyś z Joasią całe noce słuchałyśmy piosenek Beatlesów, aż nam sąsiad w ściany walił i zastanawiałyśmy się, on chyba nie lubi Beatlesów, no nie wiem, no jakiś,
0: no
1: prawdopodobnie nie, prawda Joasiu? No właśnie, ale nie pomyślałyśmy o tym, że przecież to jest trzecia, czwarta nad ranem, a my walimy tak głośno, także nie wiem, czy jemu się podobało, czy nie podobało, ale mimo wszystko słyszał tą muzykę. My starałyśmy się z Joasią propagować muzykę Beatlesów i rozpowszechniać ją, ażeby była bardziej, jeszcze bardziej znana. Ale będę pamiętała o tych kormoranach, będę pamiętała o Szczepaniku i kiedy następnym razem cię zaproszę do studia i będziemy rozmawiały, już ci dzisiaj mówię, utnij mi głowę, jeżeli nie będzie Szczepanika i nie będzie kormoranów.
0: Ja ci jestem już za te chęci bardzo wdzięczna. Z góry dziękuję.
1: Tak.
0: I dziękuję ci za tą wieczorną noc do świtu z zespołem The Beatles. Przecież to można słuchać bez końca.
1: Można.
0: Naprawdę. Dopiero musi ktoś nas opamiętać, żeby
1: Opamiętał. Opamiętał. Jasiu, dziękuję ci ślicznie i dziękuję życzę przepięknego czasu, jak zawsze, jak co roku przepięknego czasu na Nocy Świętojańskiej. Wszystkiego dobrego. Ucałuj wszystkich, pozdrów wszystkich, uściskaj bardzo, bardzo serdecznie i na pewno będzie znowu mnóstwo różnych kocioł wspomnień, że tak się wyrażę.
0: Oby tak było. Ja dziękuję za dobre życzenia. Pozdrawiam i Państwa, i Ciebie, Julii, to przytulam mocno, ciepło, czerwcowo. I życzę przepięknych dni i całego lata. Życzę cudownego.
1: Dziękuję, Joasiu. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję.

wiersza w złotych sierpnia pokojach. Moja miłość największa, nie wie nic, że jest moja. Czas ją syci jak wino, wyobraźnia upiększa moją miłość jedyną.

Song. Może kiedyś po latach jednak szepnę nieśmiało, kiedyś tamtego lata strasznie panią kochałem. A ty przerwiesz w pół zdania me wyznania zabawne, ja pana kochałam wtedy latem i dawniej. I nikt prócz małej chwilki żalu nie złączy nas, kochana, w tym dziwnym życiu śmiesznym balu miłości nie wyznamy.

Muzyka ma niezwykłą zdolność zatrzymywania czasu. Piosenka nagrana kilkadziesiąt albo kilkanaście lat temu nadal potrafi poruszać ludzi, którzy urodzili się wiele lat później. To chyba jedna z największych tajemnic sztuki. Człowiek odchodzi, ale głos pozostaje. A ja przypominam, słuchacie polskiej audycji Miszmasz w Radiu Darmstadt, a ja nazywam się Julita Miszka.

Przypominam, że słuchacie polskiej audycji Miszmasz w Radio Darmstadt, a ja przypominam również, że weekend 13-14 czerwca to wielkie wydarzenie w Bonn z okazji 35. rocznicy polsko-niemieckiego traktatu. Spotkamy się w kameralnym gronie z ludźmi, którzy współtworzyli historię pojednania, Janem Krzysztofem Bieleckim i Hansem Gertem Püteringen, by porozmawiać o przywództwie, zaufaniu i o tym, jak budować mosty w niepewnych czasach. A w niedzielę pochylimy się nad przyszłością języka polskiego w Niemczech. Nad tym, jak z języka mniejszości może stać się językiem możliwości. Dla wszystkich, którzy również ten weekend spędzą w Bonn, myślę, że dostaliście Państwo z Biura Polonii już wszelkie informacje, plus niespodzianki, wszystko, co było ważne, najprawdopodobniej już jest u Państwa na mailach, także koleżanki, koledzy, znajomi, wszyscy ci, którzy również pojawią się w Bonn w weekend 13-14 czerwca, to może być wspaniały czas na znajomości, na kultywowanie języka polskiego, na wymianę przeróżnych doświadczeń związanych z nauką języka polskiego. Zapraszam wszystkich, którzy wyrazili chęć przybycia do Bonn. Przypominam, prawdopodobnie z Biura Polonii maile już są u Państwa. Proszę sobie przeczytać, proszę sprawdzić, jak będzie wyglądała sobota masterclass, jak będzie wyglądał program wieczoru Get Together i jak będzie wyglądał niedzielny dzień polskojęzyczny. Przypominam, byście Państwo pojawili się w tym czasie przy Gustav Stresemann Instytucie w Lange Grabenweg 68 w Bonn i myślę, że wszelkie informacje o dojeździe i o noclegach będziecie Państwo mieli na swoich mailach. Z tego, co wiem, jestem już poinformowana, że wszystkie wiadomości, prawdopodobnie dzisiaj już ostatnie informacje doszły do Państwa, także chyba więcej już nie będzie, no ale tam zawarte jest wszystko to, co praktycznie jest potrzebne do tego, aby się pojawić w Bonn na spotkaniu polonijnym.

a dzisiaj w Radio Darmstadt słuchamy piosenek, których się nie zapomina. Moi drodzy, muzyka ma tą niezwykłą zdolność zatrzymywania czasu. Muzyka jest czymś wspaniałym. I każdy z nas ma swoją taką prywatną ścieżkę dźwiękową życia. Piosenkę pierwszej miłości, piosenkę pierwszego tańca, piosenkę podróży, piosenkę pożegnania i piosenkę nadziei. I często są to zupełnie różne utwory, ale wszystkie mają dla nas szczególne znaczenie.

Ciekawe jest to, że często nie zakochujemy się w samej piosence, a zakochujemy się w chwili, która była z nią związana. Muzyka staje się takim kluczem do wspomnień.

Niektóre utwory przetrwały kilka pokoleń. Śpiewali je nasi rodzice, a później my. No a dziś znają je nasze dzieci i nasze wnuki. To jest takie niezwykłe, że kilka minut muzyki potrafi połączyć ludzi urodzonych w różnych epokach. Tak jest na przykład z tym utworem. Prawdopodobnie bardzo dobrze Państwu znanym. Ten utwór został przerobiony przez artystę niemieckiego, nazywa się Till Brunner. Byłam na ich koncercie. Till Brunner i Dieter Ilk w Konzerthausie we Freiburgu. No a tej piosenki chyba prawdopodobnie to nie muszę nikomu przedstawiać. A nie tyle piosenki, co tej melodii.

Bywa tak, że bez muzyki mamy wrażenie, że życie byłoby pomyłką. Friedrich Nietzsche powiedział to. Prawda, że piękne?

chociaż w sobie mieszkam. Błąkam się po ścieżkach, jak cień w myślach gdzieś.

I nagle odkrywamy zupełnie nowy sens jakiegoś utworu. Muzyka jest wiernym towarzyszem człowieka. Jest obecna podczas świąt, podczas uroczystości rodzinnych, podczas sukcesów i podczas chwil, kiedy potrzebujemy pocieszenia.

Kasia Kowalska i utwór dla taty. Niektórzy mówią, że muzyka leczy. No może nie wszystkie choroby, ale z pewnością potrafi ukoić smutek, przywrócić wspomnienia i dać człowiekowi chwilę wytchnienia. Jest taki cytat, który bardzo lubię. Tam, gdzie kończą się słowa, zaczyna się muzyka. Piosenki potrafią podróżować razem z nami przez całe życie.

Jak już mówiłam, piosenki potrafią podróżować razem z nami przez całe życie. Zmieniają się miasta, zmieniają się ludzie, zmieniają się czasy, a niektóre melodie pozostają takie same. I właśnie dlatego wracamy do nich tak chętnie. Dzisiejszy wieczór poświęcony piosenkom, których się nie zapomina. Głosom, które zostają w pamięci. I wspomnieniom zapisanym pomiędzy dźwiękami. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Niech muzyka nadal prowadzi nas przez życie i przypomina to, co najpiękniejsze. Żegna się z Państwem, Julita Miszka.

0: Turek tak gotuje sobie przez dłuższy czas, aż gotów jest najwspanialszy lek na stres.
1: Ze studia numer 1 Radia Darmstadt na Steubenplatz 12 kłania się nisko Państwu Elik Plichta. Na naszej szybie jest napisane frekwenc 103,4 MHz. Jest także wydrukowany, nalepiony adres internetowy radiodarmstadt.de. Także ci, którzy tutaj przejeżdżają, widzą, a Państwo słyszą, w jaki sposób można nas odbierać. Tak jak wspomniałem, Elik Plichta z redakcji międzynarodowej, z polskiej sekcji kłania się i będziemy po raz już kolejny wspominać sobie lata 80. Wiem, że Państwu przypadają do gustu te piosenki, no bo dla tych, którzy nie znają, to nowe rzeczy, a dla tych, którzy się wychowali na tej muzyce, to miłe wspomnienia. No to dobrze, dosyć gadania, zaczynamy.

Nie mówcie mi więc, co mam robić. Pokolenie lat 80. doskonale ten tekst pamięta. Na pamięć, nawet po latach, tak mi się zdarzyło, że ludzie złoci, co, jak ten nasz mózg jest cudownie zbudowany. Kiedy ostatni raz podśpiewywałem sobie tę piosenkę i nagle brzmią dźwięki i przypomina się cały tekst. A nie powinno. Dobrze. Wróćmy wspomnieniami jeszcze do lat 80., ale nie tylko, bo koncertował w Polsce troszeczkę później. Pamiętam, jak pan Marek Niedźwiecki w Sopocie w smokingu się pojawił i zapowiedział artystę. A artysta schodził po takich długich, długich schodach. Do końca życia nie zapomnę tego zejścia i rozpoczęcia tego koncertu.

publiczność oszalała, a ja się rozglądałem po paniach i ojej, gdzieś tam pod tymi rzęsami jakaś kropla się pojawiła. Lionel Richie dał niezwykły koncert w Operze Leśnej w Sopocie. Oj, nie pamiętam, który to był rok, zaraz sobie sprawdzę. Czas leci jak woda. Opera Leśna, a większość Polaków w latach 80. mieszkała w blokowiskach.

Domach z betonu nie ma wolnej miłości i Martyna Jakubowicz. Wspominałem wcześniej przy prezentacji piosenki Lionela Richiego, jak rozpoczynał koncert w Sopocie i zapomniałem, który to był rok. No nie ma się co dziwić, że zapomniałem, bo był to 1999 w ubiegłym wieku. To był dzień, w którym było ciepło, bo dzień wcześniej przed Lionelem występowała Whitney i było bardzo zimno, a ona z dużym opóźnieniem z Niemiec. Były korki chyba na autostradach, ale to nieważne, bo koncert i Lionela, i Whitney był niezwykły. A rok później też wydarzenie niezwykłej wagi, a takiej wagi, że przy okazji festiwalu w Sopocie ten koncert był dzień wcześniej, był jakoby połączony i nie odbył się w Operze Leśnej, w Sopockiej Operze Leśnej, ale na sopockim hipodromie. Dzisiaj by się to powiedziało, że miało się miejsce w Golden Circle, dosłownie nad Tiną, bo ona również na takich podnośnikach nad nami jeździła i wymachiwała swoimi pięknymi, zgrabnymi dłońmi, a poza tym ta scena była tak duża i ta biegająca Tina od prawej do lewej strony i śpiewająca wszystko na żywo. Pomyślałem sobie, w dzisiejszych czasach, jakbym tak dwa razy przebiegł, to by był potrzebny namiot tlenowy. A Tina wraca. Wraca z nową płytą i z niespodziankami na tej płycie.

Tak, wirująca Tina. Zresztą jej koncert we Frankfurcie w Festhali był również niezwykle imponująco emocjonujący. Jak to Tina? Pan, kandydat na prezydenta, śpiewał w dawnych czasach w kapeli, która nazywała się AYA RL. I to również w jakiś sposób hit pokolenia lat 80.

ARL i Skóral. Kolejny bigos w oparach lat 80. Gotujemy te nasze potrawy, zbierając wszystko na kartki, które bardzo dokuczały Polakom. Puste haki, ocet w sklepach, kobiety od czasu do czasu z uśmiechem na twarzy w koralach z papieru toaletowego. Żeby można było kupić meblościankę, trzeba było się zapisywać na listy i stać tydzień, dwa. Jak się miało szczęście, to wystarczyła noc, żeby cokolwiek można było dostać. A na świecie brzmiała piękna muzyka.

Kolejnym hitem lat 80. w Polsce był niezwykle, jest do dzisiaj zresztą, niezwykle piękny utwór grupy Dub W moim ogrodzie.

To był rok 1985. Rok później, 26 kwietnia się to wydarzyło, ale agencje światowe podały te informacje 28, dwa dni później, ponieważ Rosja, Związek Radziecki na ten temat kompletnie milczał, a w Szwecji podano komunikat, że zanotowano gigantyczny wzrost promieniowania. To właśnie 26 kwietnia w Czernobylu nastąpiła potężna awaria, eksplozja elektrowni atomowej, której skutki odczuwamy do dzisiaj. Pamiętam w kinie Kijów jesienią 86 roku, kinie Kijów w Krakowie. Już wtedy byłem studentem i podczas festiwalu filmów dokumentalnych pojawił się reżyser z Związku Radzieckiego z filmem dokumentalnym pokazującym nam, jak młodzi chłopcy byli zwożeni i bez żadnych strojów ochronnych zasypywali te wyrwy, pracowali tam. On powiedział, że jego operator filmowy już nie żyje, a to są ostatnie tygodnie jego życia. Byli tam jako dziennikarze, dokumentaliści i chcieli pokazać światu, jak to wyglądało. Mam nadzieję, że ten film gdzieś jest również, może w internecie, może pogrzebać warto.

Do końca nie wiem, czy Chrzanów to jeszcze jest Śląsk, czy już Małopolska. W każdym razie to takie miasto na pograniczu. Jak się jechało do Krakowa z Katowic, to ten Chrzanów tak wbijał się w oczy. Dlaczego mówię o Chrzanowie i o tym, że no właśnie, pogranicze Śląska. Ślązacy bardzo lubili jeździć nad morze na wczasy, na wakacje po to, żeby nałykać się odrobinę zdrowego powietrza z jodem, a nie z napromieniowaniem z Czernobyla. W każdym bądź razie taki plan miał również dwóch chłopaków z właśnie Chrzanowa, bo to był Leszek Nowak i Jarosław Kisiński, którzy postanowili założyć kapelę, ponagrywać swoje piosenki na kasety, jechać nad morze, tam grać na ulicach i jakoś pobalować. Ale stało się również tak, że wysłali demo do organizatorów festiwalu w Jarocinie, bo festiwal muzyki rockowej w Jarocinie to było w latach 80. niezwykle ważne i emocjonujące wydarzenia. I tak od grania na ulicy i zarabiania przez sprzedawanie kaset w ciągu jednej nocy szpal, bo mowa o sztywnym palu Azji, stał się gwiazdą.

Jak co do czego, to wszyscy kochają Polskę, prawda? Kolejna propozycja naszego gotowania bigosów w latach 80. To już druga połowa. Nieśmiało w niej jesteśmy, na początku drugiej połowy, bo to rok 1986, kiedy ta piosenka powstała. A jakoś, nie wiem jak państwo, ale z tą grupą mam tak niezwykłe wspomnienia i okazuje się, że chyba to jedna z tych ważnych w moim muzycznym, hobbystycznym życiu.

Wojtek Waglewski, grupa WW, jak gdyby nigdy nic. Końcówka lat 80. w Polsce, działy się niezwykle ważne rzeczy, żyliśmy w strachu, nie wiadomo było, jak to wszystko się potoczy, co się zdarzy, wejdą, nie wejdą, wyjdą, nie wyjdą. A świat śpiewał, być może również nam.

drodzy Państwo, dzisiaj właśnie jesteśmy w latach 80. pomiędzy połową a jej drugą częścią. Tak mieszamy sobie polskie i zagraniczne utwory, przypominając sobie tamte czasy, co działo się w Polsce, co działo się na świecie. Oczywiście nie tylko muzycznie. Ten utwór zawsze mi się będzie w jakiś sposób kojarzył z morzem, z ciepłym morzem, tym razem nie z Bałtykiem.

Tak z rozpędu wskoczyliśmy na początek lat 90., na końcówkę 80., 90. lata, kiedy to Robert Palmer, w sumie zanim wzdychały moje koleżanki, nie wiem z jakiego powodu, chyba dlatego, że zawsze, jeżeli oglądamy teledyski, występował w fantastycznych garniturach skrojonych, szytych na miarę, zadbane włosy i oprócz swojego charakterystycznego głosu, to właśnie ten nienaganny wygląd na scenie powodował to coś u pań, które są, były wielbicielkami Roberta Palmera. A co w Polsce?

A w Polsce ta kołysanka święciła swoje triumfy grupa The Cure. 89 rok to również chyba najważniejszy w karierze grupy The Mono, bo to wtedy nagrali swój najważniejszy hit. Jakoś tak dawno na naszej antenie nie gościł, a warto.

To końcówka lat 80. Wspominamy sobie dzisiaj, drodzy Państwo, ten okres z rozrzewnieniem. Teraz na pewno ucieszy się mój kolega Ranjan, bo jak się zorientowaliście, przed Bigosem, przed 15, od 13 do 15 na antenie Radia Darmstadt trwa audycja Lanka Radio, właśnie Ranjana, który pochodzi ze Sri Lanki. W języku singalezji ta audycja jest prowadzona. A propos Sri Lanki, ta artystka, którą za chwileczkę usłyszycie i doskonale ją rozpoznacie, bo to przepiękna ballada, pochodzi ze Sri Lanki. Ale zanim zrobiła karierę w Wielkiej Brytanii, to tam wyprowadziła się od rodziców, przeniosła do Londynu. Pracowała jako kelnerka i mieszkała w składach, czyli powodziło jej się tako jako tako, ale jak wspomina z jednym z wywiadów, dosłownie tak, zawsze miałam przy sobie kasetę ze swoim nagraniem. Jak tylko spotkałam jakiegoś menedżera, wciskałam mu ją do ręki i błagałam, by posłuchał. No i tak się stało. Jeden właśnie z takich menedżerów usłyszał ją w samochodzie swojego kolegi. No i składy zamieniła na dosyć elegancki dom. No jak się sprzedało ponad 1 000 000 egzemplarzy płyt Wielkiej Brytanii, to można sobie na to pozwolić. A dlaczego? Właśnie między innymi za tę piosenkę.

prawda, że śliczny głos i przepiękna piosenka. Do następnej propozycji naszych wspominek bigosu gotowanego w latach 80. no musi być zagadka, bo mnie ten utwór bardzo dobrze się kojarzy, ale nie wiem z czym, z jaką okazją. Może Państwo powiedzą lub zastanowią się, z czym Wam się kojarzy kolejna polska propozycja bigosowego spotkania w latach 80.

I już macie Państwo, mnie się przypomniał Kraków i te pastelowe sukienki naszych dziewczyn. To malarze i żołnierze, po prostu pastelowe. Pastelowe samochody, ten dziki zachód. Wtedy, w szarej codzienności i rzeczywistości lat 80. Jeżeli teraz, przy rozpoczęciu się kolejnych dźwięków Państwo, nie pojawi się na Państwa twarzach uśmiech, to potraktuję to jako osobistą porażkę. Proszę się uśmiechnąć.

0: Morikante. Dlaczego poprosiłem o uśmiech na Państwa twarzy? No mój jest pełny. Nie wiem, czy mogę opowiedzieć tę historię, ale trudno, zrobię to. Otóż w miejscowości, z której pochodzę w Polsce, z Żor na Śląsku, no właśnie w tych Żorach był chłopak. Ten chłopak studiował w Krakowie, zakochał się w pięknej, polskiej, blondowłosej, wspaniałej, niebieskookiej blondynce. Zakochał się w Krakowie i w tym Krakowie też pojawiło się dziecko. I dlatego przeprowadzili się do tych Żor. On pochodził z jakiejś afrykańskiej republiki socjalistycznej, dlatego też studiował, bodajże z Konga, bo był, jak to pani na placu mówiła, Jezus Maria, czarny jak świętozimia. I właśnie kiedy w radiach hulała piosenka Morikantego Yeke Yeke, to dzieci zawsze goniły tego chłopaczka i z uśmiechem śpiewały mu Yeke Yeke, a on, no ile mógł mieć lat, 25-26, młody chłopak, pojawiała się zawsze perlista, pojawiał się perlisty, śnieżno-biały uśmiech i razem z tymi dzieciakami sobie żartował. To było naprawdę bardzo urocze. Plotka głosi, że był ginekologiem i że kolejki do niego były niesamowite, ale zostawmy to w kwestii domysłu. A propos przyjaciół, przyjaciółek.
1: Była

tekst absolutnie ponadczasowy. Czy powstają współcześnie teraz takie piosenki, które za 30-40 lat będą wywoływały takie emocje? Ciekawe, no na pewno powstają, na pewno. Wspominamy sobie lata 80., gotujemy bigos w tym klimacie i drodzy Państwo, jest artystka, mamy jedna, jedyna, której utwory są zaprogramowane na playlistach wszystkich stacji radiowych na świecie i w momencie, w którym stacje prezentują muzykę z lat 80., na pewno ona od czasu do czasu się pojawia. W Nowym Jorku, w momencie, w którym koncertowała, na jednym z wielkich wysokościowców, wielki baner potężny, widoczny z kilku kilometrów, z jej twarzą i z jej imieniem, bo mowa o Basi. Bez nazwiska, bo Trzeczelewska to oczywiście również dla Polaków nie najprostsze do wypowiedzenia. Z Chrzanowa czy z Jaworzna? W każdym razie gdzieś tam z tych okolic pochodzi Basia. I teraz mówię o wspomnieniach, aż mi się łezka wokół zakręciła, bo miałem to szczęście bycia na kawie z Basią. Tak, tak. To było przy okazji organizowania Fryderyków w Warszawie. Basia wtedy tę imprezę prowadziła i dzięki Alinie Dragan, z którą tam współpracowałem, wybraliśmy się po Fryderykach już na nasze rozjazdy do domów, na spotkanie z Basią i tam muszę Państwu powiedzieć, że było bardzo wesoło. Rozmawialiśmy o holenderskich używkach. A Basia brzmi zawsze pięknie.

Time and Tide i nasza Basia wspaniała, ukochana. Jak się przy tym cudownie tańczy, jeżeli słucha nas dzisiaj nasz przyjaciel radiowy z Darmstadt Antek, to na pewno w 100% powstał i poprosił swoją Iwonkę do tańca. Ja na pewno bym tak zrobił i mam wrażenie, że Państwu podobnie jak mi kawa smakuje dzisiaj w jakiś wyjątkowy sposób, bo bigos gotowany jest w latach 80.

kojarzy się Państwu ta muzyka z czymś? Bo to Die Tote Hosen. A Bryndal napisał tekst. Kobranocka oczywiście i nikomu się nie wolno z tego śmiać. Lub nikomu nie wolno się z tego śmiać. Proszę sobie wyobrazić, że przy takich utworach tańczyliśmy, będąc młodziakami na prywatkach. Albo jak się pojawiały takie przytulany.

To Black z 1987 roku, a ja zaglądam na nasz radiowy zegar i on nieubłagalnie pokazuje, że nasze wspominki z latami 80. za chwileczkę dojdą do końca. No nie może braknąć z tamtych czasów grupy T-Love, która ma tutaj w Darmstadt rzeszę swoich fanów.

Tak, to już koniec naszego dzisiejszego spotkania. Bigo zgontowaliśmy w drugiej połowie lat 80. Dla tych, którzy pamiętają te czasy, to miłe wspomnienia, mam taką cichą nadzieję, a dla Państwa, którzy urodzili się zupełnie niedawno, być może niektóre piosenki usłyszeliście po raz pierwszy raz. Warto wracać do tej muzyki. Żegnam się, kłaniam nisko i do usłyszenia za tydzień. Elik Plichta.